kochanki, pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała, łazurynkę pod pierzynę ona mu nie dała.

folks. Here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

i ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

goście wszyscy się zjawili, piwo gorzałeśkie pili, cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj rodziny.

łazienek jest w niebie, bo twój łazienek jest w niebie. Droga Kasiu, nie płacze, nie, jaś czeka w niebie.